Dzień dobry Państwu. Ze studia społecznej, niezależnej, wieloetnicznej rozgłośni Radia 3 ZZZ w Melbourne. W drugi wtorek miesiąca, to jest 8 września 2026 roku, ciepło i serdecznie wita się ze słuchaczami Zofia Kemp. Życzę Państwu miłego odbioru i wielu wrażeń. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Odkupiciel świata, i Jego ukochana Matka, a także nasza ukochana Matka, Pani i Królowa, dla których większej czci i chwały zapraszam Państwa do wysłuchania przygotowanego na dzisiaj programu. Dzisiaj obchodzimy urodziny Najświętszej Marii Panny. Matce Bożej poświęcam duży segment nieco później. Wysłuchaliśmy wzruszającej pieśni o Krzyżu Świętym w wykonaniu scholi młodzieżowej przy klasztorze braci mniejszych kapucynów w Rozwadowie. Na krzyżu Pan Jezus poprzez swoją mękę i śmierć dokonał odkupienia całej ludzkości z niewoli grzechu. Na krzyżu Pan Jezus pokonał naszego największego wroga, szatana. Zwyciężył, po śmierci zmartwychwstał. My też możemy być pewni, że po bólu i cierpieniach złączonych z Panem Jezusem zwyciężymy. W tym miesiącu, to jest 14 września, obchodzimy święto podwyższenia Krzyża Świętego. Święto to jest obchodzone w tym dniu zarówno w Kościele katolickim, jak i prawosławnym. Tradycja tego święta jest bardzo dawna i wiąże się bezpośrednio z dwoma wydarzeniami historycznymi. Odnalezieniem relikwii Krzyża Chrystusowego przez świętą Helenę, matkę cesarza Konstantyna w Jerozolimie około 326 roku, i poświęceniem bazylik Martyrianum i Anastazis w Jerozolimie w 335 roku. Dzień po ich dedykacji, właśnie 14 września, relikwie wystawiono na widok publiczny, co zapoczątkowało tradycję uroczystego podwyższenia krzyża, czyli ukazania krzyża wiernym. Dzisiaj jest czwarty dzień nowenny do Krzyża Świętego. Po życzeniach i komunikatach lokalnych proponuję Państwu dzisiaj jeszcze duży segment poświęcony Najświętszej Marii Panny i adorację Najświętszego Sakramentu. Imieniny obchodzą Maria, Sergiusz, Adrian.

0: Marianna, Radosław, Adrian, Marianna, Alan, Adam, Zenon, Teofil, Eusebiusz, Radosława, Serafin. Patronem Sergiusza jest święty Sergiusz I papież, urodzony w Palermo około 650 roku, z pochodzenia Syryjczyk. Proszę, posłuchajmy, co na jego temat przygotowała telewizja Misericordia w programie Skarby Kościoła.
1: Pod datą 8 września w kalendarzu liturgicznym znajduje się na pierwszym miejscu wspomnienie narodzenia Najświętszej Marii Panny. W tym dniu w wielu sanktuariach obchodzi się odpust ku jej czci, na przykład w Gieczwałdzie. Święto to jest znane również pod nazwą Matki Bożej Siewnej. Dziś jednak chcemy przybliżyć postać innego patrona wspominanego również w dniu dzisiejszym, świętego Sergiusza I, papieża. Urodził się on w Palermo około roku 650 i z pochodzenia był Syryjczykiem. Po śmierci papieża Konana w roku 687 wysunięto dwóch kandydatów na jego następców, Paschalisa i Teodora. W gronie elektorów nastąpił podział. Nie mogąc dojść do konsensusu, najpierw Teodor, a następnie Paschalis przekazali swoje głosy Sergiuszowi. I tak Sergiusz stał się następcą świętego Piotra. Wybór ten był błogosławieństwem dla Kościoła na niełatwe czasy. Głównym problemem jego pontyfikatu okazał się kryzys na linii Cesarstwo Bizantyjskie a Stolica Apostolska. Cesarz Justynian II zwołał sobór do Konstantynopola na przełomie 691 i 692 roku. Sobór pod naciskiem cesarza podjął uchwały niezgodne z nauczaniem Chrystusa i wiekową tradycją Kościoła. Między innymi potępił celibat duchownych i w znacznym stopniu ograniczał władzę papieską. Sergiusz I odmówił zatwierdzenia uchwał tego soboru, czym naraził się cesarzowi. Ten ostatni wysłał swoje wojska celem aresztowania papieża. Lud Wiecznego Miasta stanął w obronie swojego biskupa. Uchwały tak zwanego Soboru Intrullo, czyli pod kopułą, nigdy w całości nie zostały zaakceptowane, a koncylium to uznane jest za synod kościoła lokalnego. Sergiusz, poza obroną prawowierności Kościoła, zapisał się na kartach historii jako reformator liturgii. Jemu zawdzięczamy wprowadzenie do kalendarza Kościoła Zachodniego niektórych świąt obecnych już na Wschodzie. Do nich należą święto podwyższenia Krzyża Świętego i święto ofiarowania Pańskiego. Wprowadził również zwyczaj procesji w święta maryjne. Jemu również zawdzięczamy wprowadzenie do liturgii mszalnej aklamacji Baranku Boży. Święty Sergiusz I zmarł 8 września 701 roku i pod tą datą jest wspominany w martyrologium rzymskim. Jego relikwie spoczywają w krypcie Bazyliki Świętego Piotra na Watykanie.
0: Wszystkim naszym solenizantkom, solenizantom oraz osobom, które dzisiaj obchodzą urodziny czy różnego rodzaju jubileusze, a także z okazji Dnia Ojca, który obchodzony był w ostatnią niedzielę, wszystkim ojcom duchownym i ojcom świeckim, składam najserdeczniejsze życzenia, życząc dużo zdrowia, spełnienia marzeń, obfitości błogosławieństw Bożych, pomocy we wszystkich sprawach Matki Bożej i świętych aniołów stróżów i świętych patronów. Wyżej wymienionym, a także wszystkim osobom starszym, chorym, samotnym, pogubionym emocjonalnie czy duchowo, dedykujemy piękną pieśń Naucz nas, Matko Miłości, w wykonaniu Andrzeja Lamperta z chórem Ku Górze oraz przy akompaniamencie Orkiestra Akademii Beethovenowskiej. Proszę, posłuchajmy.

Zapraszam do wsłuchania ogłoszeń i komunikatów lokalnych przygotowanych przez redaktor Renatę Suwary. Szanowni słuchacze, sekcja Polska Radia 3ZZZ zaprasza wszystkich członków na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 20 września w niedzielę bieżącego roku o godzinie 1:30 w sali klubu Styx przy kościele świętego Ignacego w Richmond, 326 Church Street. O godzinie 12 zapraszamy do kościoła na mszę świętą, którą odprawi ksiądz Wiesław Słowik, jezuita, w intencji wszystkich członków, słuchaczy i społecznych pracowników sekcji. Na wspólnej modlitwie podziękujemy Panu Bogu za dotychczasową opiekę, otrzymane łaski i będziemy prosić o dalsze błogosławieństwo. Liczymy na Państwa obecność. Będziemy wybierać nowy zarząd na kolejne 2 lata i wierzymy, że głosy słuchaczy w dyskusji pomogą w dalszej pracy. Do zobaczenia. Zarząd Sekcji Polskiej Radia 3ZZZ. Wierni z polskich parafii w Ardia, Geelong i St. Albans zapraszają na uroczysty obiad parafialny w sobotę 10 października o godzinie 3 po południu do polskiego klubu w Albion przy 19 Carrington Drive w Albion. Serwowany będzie 3-daniowy obiad oraz przeprowadzona zostanie loteria. Wszystko przy dźwiękach dobrej muzyki. Koszt obiadu $45 od osoby. Wszyscy są serdecznie zaproszeni. Na zgłoszenia czekają Bożena, telefon 0412 811 176, Jadzia, telefon 0417 776 427 i Teresa, telefon 0411 272 116. Moja prywatna refleksja. Myślę, że jest to świetna okazja do spotkania przyjaciół i znajomych, a także łączenia się Polonii. Serdecznie Państwa zachęcam do wzięcia udziału w tym spotkaniu. Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne zaprasza w sobotę 12 września bieżącego roku do Domu Polskiego Syryna w Rowville na doroczny bal ojca, podczas którego zostanie ogłoszony laureat tytułu Ojciec Roku. W programie wieczoru zaplanowano również występ łowiczaków, najmłodszej grupy zespołu Łowicz oraz zabawę taneczną, którą poprowadzi DJ Mason. Początek wydarzenia o godzinie 19. Ośrodek będzie otwarty dla gości już od godziny 18. Wejściówki w cenie $25 bilet normalny i $20 seniorzy. Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie u Gosi, telefon 0411 609 152 lub e-mailowo booking.edpa@gmail.com. Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej zaprasza na pierwsze spotkanie z serii wykładów o historii polskiej społeczności w Australii, które odbędzie się na platformie Zoom w niedzielę 20 września 2026 roku o godzinie 16 czasu wschodnioaustralijskiego. Edward Dudziński, prezes Federacji Polskich Organizacji w Australii Południowej, opowie o pierwszych polskich osadnikach i Polish Hill River w Australii Południowej. W sierpniu bieżącego roku przypada 170. rocznica przybycia 30 polskich rodzin, które przyczyniły się do rozwoju regionu i stworzenia historycznej osady w Polish Hill River. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres Polish Museum Archiwum Australia @gmail.com. Link do spotkania zostanie wysłany do uczestników na tydzień przed wydarzeniem. Stowarzyszenie Nasza Polonia oraz wraz z organizacjami partnerskimi Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło nr 3 w Melbourne, Towarzystwem Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej zaprasza na wystawę Instytutu Pamięci Narodowej zatytułowaną Szlaki Nadziei – Odyseja Wolności, która przedstawia losy Polaków w czasie II wojny światowej. Otwarcie wystawy w Melbourne miało miejsce 23 sierpnia bieżącego roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough. Wystawę będzie można obejrzeć we wrześniu w siedzibie Polskiego Biura Opieki Społecznej Polkę w Mount Waverley.
Związek Polaków w Melbourne zaprasza młodzież w wieku od 10 do 16 lat do udziału w koloniach wiosennych, które odbywać się będą w dniach od 20 do 25 września bieżącego roku w ośrodku Polana w Hillsville. W programie wypoczynku m.in. przejazd zabytkową kolejką Puffing Billy, wieczór filmowy, prywatny seans w kinie, dyskoteka, ognisko z pieczeniem pianek, gry terenowe, konkursy i quizy, niedzielna msza święta. Koszt udziału w koloniach wynosi $480 od osoby, liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje Beata Bara, telefon 0425 865 174. W związku z przypadającym w bieżącym roku 65-leciem Ośrodka Młodzieżowego Polana w Hillsville, Związek Polaków w Melbourne rozpoczął akcję gromadzenia fotografii, pamiątek i wspomnień związanych z historią tego wyjątkowego miejsca. Zebrane materiały posłużą do przygotowania jubileuszowej prezentacji i wystawy, które zostaną zaprezentowane podczas obchodów rocznicowych. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy na przestrzeni minionych 65 lat byli związani z Polaną, uczestników kolonii i obozu, wychowawców, instruktorów, wolontariuszy, działaczy, członków zarządów i komitetów. Osoby zaangażowane w rozwój ośrodka oraz ich rodziny i przyjaciół. Poszukiwane są zarówno fotografie i pamiątki, jak i osobiste wspomnienia, opowieści oraz historie dokumentujące życie Polany i ludzi, którzy przez dziesięciolecia tworzyli jej wyjątkową atmosferę. Obchody jubileuszu zaplanowano na 11 października bieżącego roku. Przygotowywana wystawa i prezentacja mają stać się nie tylko kroniką 65-letniej historii ośrodka, lecz także wyrazem wdzięczności dla wszystkich pokoleń osób, które swoją pracą, zaangażowaniem i pasją przyczyniły się do rozwoju Polany. Materiały należy przesyłać na adres e-mailowy polana@kemp.org.au. Australijsko-Polskie Towarzystwo Dobroczynności zaprasza na walne zebranie, które odbędzie się 27 września o godzinie 14 w domu polskiego emeryta w Bayswater 3 Percival Street. Wszyscy członkowie i sympatycy są mile widziani. Sekretarz Zygmunt Piasecki. Delikatesy Poleta Deli, Taste of Europe przy 529 Warrigal Road, Ashwood, posiada szeroki asortyment smacznych wędlin, mrożonek, ciast, chlebów i produktów spożywczych, prosto z Polski nie tylko. W sklepie można też kupić aromatyczną kawę. Paweł, Giuseppina i ich miła załoga serdecznie zapraszają. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Można je odsłuchiwać z serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Polskich audycji należy słuchać we wtorki od 11 do 12 przed południem, w środę od 10 do 11 wieczorem i w sobotę od 19 do 20 wieczorem. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesłanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Serdecznie zachęcamy Państwa do odwiedzania portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu portalpolonii.com.au. Zachęcamy także serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ w Melbourne.

0: Zgodnie z mszałem rzymskim dzisiaj obchodzimy urodziny Najświętszej Marii Panny, o czym już słyszeliśmy w programie Skarby Kościoła. Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny obchodzono już w VII wieku. Datę na 8 września ustalił papież Sergiusz I. Wprowadzenie z mszału rzymskiego na 8 września, cytuję: Twoje narodzenie, Boga Rodzico Dziewico, oznajmiło wesele całemu światu. Z Ciebie bowiem narodziło się Słońce Sprawiedliwości, Chrystus nasz Bóg, który usunął przekleństwo, a dał błogosławieństwo. Pokonał śmierć i obdarzył nas życiem wiecznym. Kościół Święty wita i pozdrawia tę, która zwiastowała światu przyjście Zbawiciela, jak jutrzenka zwiastuje wschód słońca. Polskie przysłowia mówią, gdy narodzenie Maryi pogodne, to będzie tak 4 tygodnie. Jakie Najświętszej Marii Panny urodziny, takie też i imieniny, które przypadają 12 września. W polskiej tradycji ludowej święto to nosi również nazwę Matki Bożej Siewnej. W tym dniu w kościołach tradycyjnie święci się ziarno przeznaczone pod jesienne zasiewy. I zacytuję jeszcze jedno polskie przysłowie. Gdy nasienną jest błękitnie, wtedy pięknie wrzos zakwitnie. W kościele katolickim świętych wspomina się zasadniczo w dniu ich śmierci, czyli narodzin dla nieba. Wspomnienie przyjścia na świat obchodzimy tylko w przypadku 3 osób. Pana Jezusa 25 grudnia, Matki Bożej Maryi 8 września i świętego Jana Chrzciciela 24 września. Data 8 września została symbolicznie powiązana z uroczystością niepokalanego poczęcia, która przypada dokładnie 9 miesięcy wcześniej, to jest 8 grudnia. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania nauki, refleksji, homilii ojca Zygmunta Kwiatkowskiego, jezuity, na temat urodzin Matki Bożej.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj chciałem przesłać błogosławieństwo. Właśnie dzisiaj, bo dzisiaj jest dzień urodzin Matki Najświętszej, dlatego też jej ikona. To jest szczególny dzień, tak jak szczególnym dniem są każde urodziny. Szczególny dzień w Kościele. Zaczynają się dzisiejsze czytania od wspomnienia tego, że a Ty najmniejsze jesteś, Ty Betlejem, Ty najmniejsze. I to od razu kojarzy się z tą najmniejszą, z Maryją, która o sobie mówi, że wielbi mu moja dusza Pana, bo spojrzał na uniżenie swojej służebnicy. Maria powiedziała, oto ja służebnica Pańska. Maria jest mała,

boskość Jego, miłosierdzie Jego, dobroć Jego, wielkość właśnie jest w tym, że stwarza z niczego. I z człowieka małego, który wie o sobie, że jest mały, stwarza człowieka wielkiego. Daje mu wielką rolę do odegrania. Powołuje go i w tym powołaniu wspiera, tak jak wspierał Maryję. Przed narodzeniem, jej narodzenie, niepokalane poczęcie. Wspominamy Maryję i pragniemy dzisiaj otrzymać od Boga to błogosławieństwo prostoty. Chcemy wyrazić naszą wiarę w Ewangelię, która jest pełna prostoty i która tak bardzo przemawia do człowieka w naszych czasach, w których jest dużo pogoni za wielkością, za tym, żeby być celebrytą, żeby być oglądanym, żeby być widzianym, żeby być podziwianym. Maryja kieruje naszą uwagę ku Chrystusowi. Zauważcie, dzisiejsza Ewangelia, która mówi o genealogii Jezusa Chrystusa, zaczyna się od Abrahama i poprzez kolejne pokolenia, kolejne postaci biblijne prowadzi do Maryi. Tak jakby w tym pochodzie, w tej pielgrzymce dziejów, ona, ta mała, ona stała się wielką. To w niej dokonało się wcielenie, to pełne wcielenie. To wcielenie, które szło etapami i nie było widoczne, stało się w pełni widoczne w Jezusie Chrystusie, a Jego matką jest Maryja. Tu jeszcze jedna sprawa. Widzimy, że ta historia ludzka jest cały czas animowana, jest kierowana, jest wspierana przez łaskę Bożą, przez Ducha Świętego. Maryja jest oblubienicą Ducha Świętego. To Duch Święty przemówił do niej, natchnął jej serce. Powiedziała tak, wielbiła Boga w Duchu Świętym. Poszła do Elżbiety w radości Ducha Świętego, w mądrości Ducha Świętego. A ta przyjęła Ducha Świętego, wstąpił w nią nawet dziecko, Jan, który był w jej łonie, zadrżało z radości, dotknięte tą łaską Ducha Świętego. Duch Święty powiedział Józefowi, żeby się nie bał, że to on jest autorem wcielenia. Żeby nie odsyłał, nie ma obowiązku, żeby odsyłać Maryję, bo nie stało się to, co człowiek sądziłby, że zaistniało w jej przypadku. Ona jedyna porodziła z Ducha Świętego. A więc, Maryjo, wielka jesteś. Maryjo, ty jesteś dla nas znakiem obecności Boga, stwórczej, twórczej, zbawczej. Ty jesteś orędowniczką wcielenia w naszym życiu. Ten duch, którego otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, ażeby nami powodował i żeby zamieniał jego natchnienie w realia życiowe naszej codzienności, aby ten duch stawał się ciałem poprzez nasze działanie, abyśmy umiłowali prostotę, ubóstwo, małość domu nazaretańskiego, a przez to, abyśmy żyli Ewangelią i rozumieli ją głębiej. Prosimy dzisiaj o to błogosławieństwo, radując się z Twojego wyniesienia, z misji, którą spełniłaś i którą pełnić, bo jesteś Matką Kościoła. Prosimy Cię, abyśmy szli za Duchem Świętym i tak jak zapowiada dzisiejsze pierwsze czytanie, że ten, który się z Ciebie narodzi, Panna, która porodzi Syna, że On będzie władcą świata. My uznajemy, że Chrystus jest władcą świata, władcą wszechświata, że On będzie pasł z mocą swoje owce. Tak, my uważamy się za te owce i chcemy w specjalny sposób w dniu, w którym będziemy
głośną

mówić i uroczyście potwierdzać, że jesteśmy poddanymi Króla, a naszym Królem jest Jezus Chrystus, głównie pragniemy prosić o łaskę pokoju, ponieważ On jest tym zapowiadanym księciem pokoju. I to o Nim mówi Pismo Święte, że Jego panowanie będzie nareszcie panowaniem pokoju, za którym tęsknimy. Zbawienie łączy się z pokojem, tak jak zmartwychwstanie Chrystusa i odwiedziny apostołów i to słowo pokój wam. A więc prosimy o to, abyś była orędowniczką naszych dni, naszej codzienności i tego świątecznego dnia, ku któremu idziemy, który się nazywa intronizacją Chrystusa. On jest Królem, ale my chcemy Go uznać publicznie, razem, że On jest ostatecznym, absolutnym odniesieniem dotyczącym wszystkich spraw, jakie tutaj przeżywamy na ziemi. On jest naszym Królem. Amen. I teraz błogosławieństwo. W tym uroczystym dniu za wstawiennictwem Matki Najświętszej błogosławieństwo pokoju i tego, aby rzeczywiście Chrystus był naszym Królem. Niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

0: Pan Jezus jest obecny wśród nas podczas każdej mszy świętej, a także podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Co robić podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, powie nam ksiądz Adam Wilczyński, doktor teologii, specjalista z zakresu teologii duchowości oraz ojców Kościoła, wykładowca w seminarium. Proszę, posłuchajmy nauki księdza Adama Wilczyńskiego.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W tej części chciałbym odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób zacząć adorację Najświętszego Sakramentu, w jaki sposób dobrze przeżywać adorację Najświętszego Sakramentu. Tak jak powiedzieliśmy sobie to wcześniej, ta postawa adoracji to jest postawa pewnego rodzaju uległości. I ten problem, który może się pojawić na początku praktykowania adoracji Najświętszego Sakramentu, polega na tym, że my jesteśmy przyzwyczajeni do aktywizmu. To znaczy jesteśmy przyzwyczajeni, że my coś musimy robić dla innego człowieka, że musimy coś robić po prostu nawet dla Pana Boga. A bardzo trudno jest nam przyjąć postawę, że ktoś nam coś chce ofiarować. I czujemy się niejednokrotnie właśnie tym skrępowani, że to nie my coś robimy dla kogoś, ale ktoś robi dla nas. I jeżeli człowiek uświadomi sobie o tym, że taką podstawową postawą na adoracji jest postawa bierności, możemy powiedzieć o tym postawa doznawania, przyjmowania, to będzie nam o wiele łatwiej po prostu przeżywać adorację. Drugą rzecz, którą sobie musimy uświadomić, jeżeli chodzimy właśnie w adorację Najświętszego Sakramentu, że my nie spotykamy się z rzeczą, ale spotykamy się z osobą. I kiedy dokonuje się akt adoracji, to my nie czcimy opłatka, nie czcimy kawałka chleba, ale po prostu chcemy mieć postawę uwielbienia, chcemy mieć postawę dziękczynienia względem Jezusa Chrystusa, który jest rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina, jeżeli chodzi o Eucharystię, a w przypadku adoracji pod postacią chleba. Więc adoracja przede wszystkim będzie modlitwą obecności, to znaczy uświadomieniem sobie tego, że staje wobec Boga, który jest obecny tutaj obok mnie. Że staje wobec osoby i że ta osoba daje mi siebie poznać, ale tak samo ta osoba chce poznać mnie. To znaczy także poznać to, co po prostu jest we mnie. Żeby mogła też przyjść z pomocą mnie samemu. Oczywiście w ten sposób, że to ja wyrażam po prostu także to pragnienie, aby to Jezus Chrystus działał w moim życiu. Bo Bóg potrzebuje także zgody naszej woli na to, żeby rzeczywiście działać w naszym życiu. I zobaczcie, kiedy mówimy o adoracji Najświętszego Sakramentu, to mówimy też o pewnego rodzaju tajemnicy. I to jest kluczowe po prostu. Że spotykamy się z pewnego rodzaju tajemnicą. I proszę, zobaczcie, że w relacji, jakie tworzymy z innymi ludźmi, to dzieje się tak, że tak naprawdę tajemnica spotyka się z tajemnicą. I w relacjach międzyludzkich jest tak, że to ja decyduję o tym, ile objawię o sobie drugiej osobie. I to druga osoba także w jaki sposób decyduje o tym, ile objawi mi z siebie samego. Zobaczcie, spotkanie z tajemnicą to nie jest spotkanie z zagadką, bo zagadka potrzebuje rozwiązania. A tajemnica jest czymś, co po prostu w jakiś sposób jawi się człowiekowi, ale człowiek nie może tego do końca poznać. I tak samo jest na adoracji Najświętszego Sakramentu. Jezus Chrystus nam coś objawia, Jezus Chrystus nam coś pokazuje, ale nie pokazuje wszystkiego. Co chce w jakiś sposób nam pokazać o sobie samym. To, czego chciałby, żebyśmy my doświadczyli, dzieje się właśnie poprzez po prostu kolejne spotkania. Poprzez to, że staram się praktykować regularnie spotkanie z Jezusem Chrystusem. I oczywiście tu będzie wchodzić w to modlitwa, ale naprawdę w sposób szczególny będzie wchodzić tutaj właśnie adoracja Najświętszego Sakramentu. I zobaczcie, właśnie w tym spotkaniu dwóch osób jest ważne, żeby mieć przestrzeń. Z jednej strony na to, żebym ja mógł się wypowiedzieć, ale jest potrzebna także przestrzeń, żeby wypowiedzieć mogła się także druga osoba. I oczywiście, kiedy prowadzimy adorację Najświętszego Sakramentu, to bardzo często jest tak, że wypełniamy je różnego rodzaju modlitwami, pieśniami. I tutaj absolutnie tego nie neguję. Jest potrzebne po prostu także wypowiedzenie po prostu tego wszystkiego, co znajduje się w moim wnętrzu. Ale z drugiej strony na adoracji jest potrzebna przestrzeń ciszy, żeby to po prostu także Bóg mógł mówić do mnie, żeby także i On w jakiś sposób mógł dotrzeć do mojego serca. Jaki jest problem z pojawieniem się ciszy w czasie adoracji? Problem jest ten, że wtedy zaczynają nas atakować różnego rodzaju myśli, rozproszenia, które w jakiś sposób chcą nas odciągnąć od tego spotkania z Jezusem Chrystusem. I żeby nie koncentrować się na tych myślach, to właśnie uciekamy w ten aktywizm. To znaczy uciekamy w to, że w tym momencie dobrze wypełnimy to teraz pieśnią. Albo, nie wiem, wypełnimy to teraz litanią, albo różańcem. Żeby po prostu nie spotkać się ze swoimi własnymi myślami. A właśnie bardzo często jest potrzebne to, żeby móc się spotkać ze swoimi własnymi myślami. Święty Augustyn powiedziałby o tym, że dwie rzeczy są najważniejsze. Poznanie duszy, czyli po prostu poznanie siebie samego tak naprawdę, i poznanie Boga. A do poznania Boga, do prawdziwego poznania Boga, dochodzi się przez poznanie siebie samego. A więc te myśli, które różnego rodzaju pojawiają się jak strumień po prostu w moim własnym sercu, bardzo dużo mówią o mnie. I teraz chodzi o to, żeby spotkać się po prostu ze sobą samym. Spotkać się ze swoimi myślami. I niejednokrotnie to nie trzeba czynić jakiegoś wysiłku takiego, że po prostu teraz ja muszę, nie wiem, walczyć z tymi myślami. Muszę je odrzucać, bo muszę myśleć o Panu Jezusie. Bardzo często, jeżeli zauważamy, jakie myśli pojawiają się w moim wnętrzu, to ja mogę je po prostu ofiarować Jezusowi Chrystusowi na adoracji. Naprawdę niejednokrotnie te myśli, które się pojawiają w moim wnętrzu, one mogą być właśnie początkiem w jaki sposób poznawania siebie samego, a co dalej, mogę mówić o tym Jezusowi Chrystusowi, co dzieje się w moim sercu. Jeżeli przeżywam różnego rodzaju trudności, kłopoty, to ja w tym momencie te wszystkie myśli o tych moich kłopotach, różnego rodzaju rozterkach mogę ofiarować Jezusowi Chrystusowi. Dlaczego poznawanie siebie samego jest tak ważne? Ważne jest z jednego powodu, żebyśmy nie mieli iluzji, po pierwsze na swój własny temat i żebyśmy nie mieli iluzji na temat Boga. Bo cały problem po prostu adoracji i w ogóle modlitwy polega na tym, że często możemy się spotykać tylko z sobą samym albo ze swoimi wyobrażeniami na swój własny temat czy na temat Pana Boga. Natomiast w jaki sposób te myśli, które pojawiają się w moim wnętrzu, one obnażają prawdę o mnie samym. I jeżeli potrafię przyjąć razem z Jezusem Chrystusem, razem z Jezusem Chrystusem tę prawdę o mnie, to wtedy autentyczna staje się także moja modlitwa. Zobaczcie, że w całej Ewangelii, we wszystkich Ewangeliach, w całej Ewangelii Jezusa Chrystusa, Jezus nie znosi tylko jednego grzechu, który jest po prostu dla Niego trudny w ogóle po prostu, bo nic nie można z Nim zrobić. To jest obłuda. To jest po prostu nieszczerość. Udawanie. I Panu Bogu po prostu udawanie nigdy się nie podoba. I na adoracji właśnie chodzi przede wszystkim o to, żeby pokazać swoje prawdziwe ja. To, gdzie ja jestem najbardziej taki autentyczny w swoim wnętrzu. Nawet jeżeli czasami mnie to przeraża. Nawet jeżeli boję się po prostu tego wszystkiego, co ja odkrywam o sobie samym. Ale tylko właśnie dzięki temu, że potrafię to odkryć przed Jezusem Chrystusem, to może to po prostu na adoracji zostać uzdrowione. I to jest ten ważny element właśnie w adoracji Najświętszego Sakramentu. Żeby nie bać się ciszy i mieć tę postawę właśnie takiej uległości względem Jezusa Chrystusa, że czekam po prostu także na to, co On chce uczynić w moim życiu. Propozycją praktyczną na ten czas, żeby nauczyć się adoracji Najświętszego Sakramentu, to mając w jakiś sposób już tę wiedzę, którą dzięki właśnie tym konferencjom posiadamy, możemy pójść na adorację Najświętszego Sakramentu i spróbować zobaczyć, co po prostu pojawia się w moich myślach najczęściej. Co takiego po prostu jest, w jaki sposób możemy powiedzieć, centrum mojego życia. Wokół czego kręci się po prostu całe moje życie. I możemy w ten sposób po prostu oddać to Jezusowi Chrystusowi. Zaprosić Go po prostu do swojego życia. I żeby nie bać się spotkania ze swoimi własnymi myślami. Nie bać się spotkania ze sobą samym, bo to spotkanie ze sobą samym, jeżeli jest prawdziwe, to ono naprawdę doprowadzi mnie też do prawdziwego spotkania z Jezusem Chrystusem. Ważne jest też i proponuję też to bardzo, że jeżeli chodzi o adorację Najświętszego Sakramentu, dobrze jest być po spowiedzi. To znaczy przyjąć najpierw sakrament pokuty i pojednania. Z tego względu, że wtedy już mamy uspokojone myśli. Bo bardzo często, czy wyrzuty sumienia, czy różnego rodzaju wzburzenia, które gdzieś tam znajdują się w naszym sercu z powodu tego, że doznaliśmy jakiejś krzywdy, albo my zrobiliśmy coś złego względem drugiego człowieka, powodują to, że trudno jest po prostu przyjąć tę postawę adoracji w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Dlatego warto na przykład przyjść na tę adorację, będąc wcześniej u spowiedzi. Ważnym elementem, który także po prostu jest związany właśnie z adoracją Najświętszego Sakramentu, to jest też jakiś fragment Pisma Świętego. Jeżeli czasami nie mamy właśnie pomysłu na to, jak prowadzić taką adorację, to weźmy fragment Słowa Bożego. Rozważajmy to Słowo Boże. Dlatego, że w Słowie Bożym to Bóg mówi do mnie. I to w jaki sposób nawet okazuje, zobaczcie, większy szacunek. Dlatego, że to ja w tym momencie chcę wysłuchać Boga, który chce po prostu do mnie mówić. Że to nie ja przyszedłem ze swoim własnym słowem, że to nie ja teraz będę mówił o tym, co ja do Pana Boga czuję, ale że posłucham po prostu tego, co Bóg mówi do mnie. A właśnie fragment Ewangelii, fragment Słowa Bożego, jeżeli rzeczywiście będzie to na przykład fragment z dnia, to ja przyjmuję wtedy postawę taką, że jestem zainteresowany tym, co Bóg mówi i co chce mi powiedzieć właśnie w danym dniu.

Szanowni słuchacze, mój czas antenowy dobiegł końca. Dziękuję Państwu za uwagę. Wszystkim redakcjom i artystom dziękuję serdecznie za możliwość wykorzystania ich materiałów w naszym społecznym programie. Ponownie spotkam się z Państwem we wtorek 29 września. Proszę słuchać wszystkich naszych audycji we wtorki, środy i soboty. Życząc Państwu szczęśliwego, błogosławionego dnia, na koniec zapraszam jeszcze do wysłuchania melodii Matko Boża Siewna. Idzie Matka Boska Siewna po jesiennej roli, sieje ziarno w ziemię czarną w złotej aureoli. Rzuca swe promienie blaski na pola jesioła, miłosierna, pełna łaski, patrzy dookoła.